0: Bam, bam, bam, bam, bam.
1: Tam cesta, to jest cuisine.
2: Co?
1: Trzeba by domać szczypki.
2: Cuisine.
3: Ory. Ewy, jeden?